Le, kowe ki anakku, aku ki bapakmu Le. Apik-apik karo ibumu yo Le. Bu,